0: jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Angele moja.
1: Angele moja.
3: Banja 2.
4: Dobro jutro.